Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Words in heavy doses.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Administracja Donalda Trumpa przedłużyła o kolejny miesiąc zwolnienie z sankcji, które umożliwia sprzedaż rosyjskiej ropy już załadowanej na tankowce. Informacje te przekazał w poniedziałek sekretarz skarbu Scott Bessent. Działanie to ma na celu kontynuację handlu z Rosją w zakresie surowców energetycznych. Szczegóły dotyczące przyszłych kroków w tej sprawie nie zostały podane. Siostra prezydent Irlandii Catherine Kennedy została zatrzymana przez izraelskie siły zbrojne podczas rejsu do Strefy Gazy, gdzie uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną. Prezydent Kennedy wyraziła swoje uczucia, stwierdzając, że jest bardzo dumna ze swojej siostry. Zatrzymanie miało miejsce w poniedziałek. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały podane. We wtorek, 19 maja, w Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, szczególnie w północno-wschodniej części kraju i na Dolnym Śląsku, gdzie intensywność opadów może wynieść od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatury osiągną od 14 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i zachodni. W Warszawie przewidywane jest duże zachmurzenie z możliwością słabego deszczu, a maksymalna temperatura wyniesie od 18 do 19 stopni. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie również wystąpią przelotne opady z maksymalną temperaturą do 16 stopni. W pozostałych regionach kraju warunki biometeo będą obojętne dla samopoczucia mieszkańców. W poniedziałek w prowincji Mersin w Turcji doszło do strzelaniny, w wyniku której 4 osoby zginęły, a 8 zostało rannych. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w restauracji w mieście Tarses i zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja jest w stanie najwyższej gotowości, a w pościg za sprawcą zaangażowano śmigłowiec. Dziennik Harriet podaje, że napastnik ma 17 lat, a liczba rannych może się zwiększyć. Karol Nawrocki, prezydent Polski, wyraził radość z pochlebnych słów premiera Donalda Tuska na temat relacji polsko-amerykańskich, podkreślając, że otwierają one drogę do lepszej współpracy. Tusk, podczas konferencji z okazji powstania Centrum Serwisowego Silników dla Czołgów Abrams, zaznaczył, że przyjaźń ze Stanów Zjednoczonych jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Nawrocki ocenił, że zmiana nastawienia premiera to pozytywny krok, a dyplomacja Pałacu Prezydenckiego ma na celu utrzymanie otwartości w rozmowach dotyczących obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dodał, że odpowiedzialne działania są niezbędne w kontekście międzynarodowym. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump ogłosił, że zaplanowany atak Stany Zjednoczone na Iran nie odbędzie się, po tym jak liderzy trzech bliskowschodnich krajów zapewnili go o istnieniu porozumienia dotyczącego braku broni jądrowej w Iranie. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że wstrzymał atak na podstawie prośby emira Kataru, księcia Arabii Saudyjskiej oraz prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednocześnie Trump polecił, aby armia była gotowa do przeprowadzenia ataku w każdej chwili, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Iran, mimo presji, odrzuca kluczowy warunek Stanów Zjednoczonych dotyczący likwidacji swojego programu nuklearnego. Czterech mężczyzn zostało oskarżonych o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca z gminy Barciany. Ciało nastolatka znaleziono w sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity, gdzie doszło do bójki. Sekcja zwłok nie dostarczyła jednoznacznych przyczyn zgonu. CEO wymaga dodatkowych badań laboratoryjnych. Prokuratura planuje wnioskować o areszt dla zatrzymanych mężczyzn, których wiek wynosi od 30 do 43 lat. Rząd w Polsce podpisze w tym tygodniu rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ogłosił, że nowe przepisy umożliwią uznanie takich związków w polskich rejestrach. To działanie jest wynikiem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po wpisaniu małżeństw do rejestrów pary jednopłciowe będą mogły korzystać z większości praw przysługujących polskim małżonkom. Jednak kwestie takie jak adopcja pozostaną regulowane przez istniejące przepisy. Rozporządzenie ma zostać podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Policja interweniowała na posesji Jarosława Kaczyńskiego w związku ze zgłoszeniem o podłożeniu ładunków wybuchowych w jego ogrodzie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek określił tę sytuację jako prowokację rządzących, którzy rzekomo wykorzystują służby przeciwko opozycji i niezależnym mediom. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że policja podejmuje działania w celu ujęcia osób odpowiedzialnych za fałszywe zgłoszenia. W niedzielę Komenda Stołeczna Policji ogłosiła, że w Warszawie miała miejsce seria podobnych alarmów dotyczących zagrożenia życia i zdrowia. Rząd Włoch zaapelował do Komisji Europejskiej o złagodzenie unijnych zasad fiskalnych w obszarze energii, argumentując, że pozwoliłoby to na subsydiowanie kosztów dla gospodarstw domowych. W liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Giorgia Meloni ostrzegła, że w przypadku odmowy Włochy mogą wycofać się z unijnego programu obronnego SAFE. Włoski rząd podkreśla, że odstępstwo od reguł fiskalnych powinno obejmować także wydatki związane z kryzysem energetycznym. Inicjatywa Meloni ma zostać omówiona podczas obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech, milion strzelił w głowę jej i zmieniła się, zmieniła się.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: czekam.
1: You are listening to hits of three generations.

Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratorzy okręgowi z Partii Demokratycznej w największych miastach w Stanach Zjednoczonych zapowiedzieli działania przeciwko agentom federalnym, którzy są podejrzewani o zastraszanie wyborców w lokalach wyborczych podczas wyborów uzupełniających. Władze lokalne planują ścigać tych agentów za ich rzekome działania, które mogą wpływać na przebieg wyborów. Dalsze kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wyborców oraz przejrzystości procesu wyborczego. W Belgii ornitolog Joris Everaert podczas o młodych sokołów wędrownych został zaskoczony, gdy matka ptaków chwyciła jego smartfon i uciekła z nim. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną nad gniazdem. Po poszukiwaniach, które nie przyniosły rezultatów w piątek, telefon udało się odnaleźć w sobotę na dachu klubu muzycznego, a na jego powierzchni nie było żadnych zarysowań. Everaert zauważył, że to doświadczenie może być lekcją o minimalizowaniu zakłóceń w naturalnym środowisku ptaków. Szacuje się, że we Flandrii żyje prawie 100 par lęgowych sokołów wędrownych, które często gniazdują w wieżach kościelnych. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 37%, co stanowi najniższy wynik od początku jego drugiej kadencji, według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badawczy CNN na zlecenie New York Timesa. W obliczu zbliżających się wyborów połówkowych, wynik ten stawia Republikanów w trudnej sytuacji politycznej, ponieważ aż 59% badanych nie popiera działań prezydenta. Dodatkowo, 64% respondentów potępia wpływ jego rządów na gospodarkę, a 56% nie aprobuje jego polityki imigracyjnej. Warto zaznaczyć, że 44% ankietowanych uznaje, iż polityka Trumpa zaszkodziła im osobiście. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skrytykował oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym twierdził on, że Rosja planuje wciągnięcie Białorusi w wojnę oraz rozważa atak z jej terytorium na jedno z państw Sojuszu Północnoatlantyckim. Pieskow stwierdził, że takie oskarżenia to próba pożegania i eskalacji napięć. Zełenski informował również o planach ataków na kluczowe ośrodki decyzyjne w Ukrainie, które Kreml ma zrealizować. Dodatkowo, Białoruś ogłosiła rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych związanych z bojowym użyciem broni jądrowej. Ryanair zapowiedział letnie obniżki cen biletów, aby zachęcić klientów do podróży w obliczu ich ostrożności związanej z sytuacją w Iranie. Linia lotnicza ogłosiła 40% wzrost rocznego zysku netto, osiągając wynik 2 miliardy 266 milionów euro. Prezes Ryanaira, Michael O'Leary, zaznaczył, że obawy o niedobory paliwa lotniczego w Europie praktycznie zniknęły, co jest efektem zwiększonej produkcji przez rafinerię. W drugim kwartale roku ceny biletów mają być niższe o kilka procent w porównaniu do ubiegłego roku, a w trzecim kwartale powinny się ustabilizować. Ryanair kończy negocjacje dotyczące nowego kontraktu z O'Learym, który ma go zatrzymać na stanowisku prezesa do 2032 roku. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę. Listening to hits of three generations on D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Co najmniej 6 kubańskich opozycjonistów zmarło w zakładach karnych, według alarmujących informacji pozarządowej organizacji Kubalex. Zgony są efektem fatalnego traktowania oraz skrajnego niedożywienia więźniów, którzy zostali osadzeni po fali protestów w 2021 roku. Organizacja zwraca uwagę na dramatyczną sytuację w kubańskich więzieniach, która wymaga pilnej interwencji. W Toruniu w dniu 19 maja 2026 roku prognoza pogody wskazuje na sprzyjające warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W województwie kujawsko-pomorskim przewidywane są korzystne warunki meteorologiczne. Szczegółowe informacje dotyczące aury są dostępne w najnowszych raportach meteorologicznych. Zbigniew Ziobro otrzymał wizę do Stanów Zjednoczonych dzięki interwencji wiceszefa dyplomacji Stany Zjednoczone Christophera Landau, który uzasadnił to kwestią bezpieczeństwa narodowego. Były minister sprawiedliwości wyleciał z Mediolanu 9 maja, a 3 dni później dołączyła do niego żona. Pentagon odpowiedział na pytania dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce, podkreślając, że decyzje dotyczące jednostek nie były nagłe. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii eboli w Afryce Środkowej, gdzie dotychczas zmarło 80 osób. W najnowszym odcinku programu naczelni Bartosz Węglarczyk i Tomasz Sekielski omawiają chaos informacyjny dotyczący obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślają brak klarownych odpowiedzi ze strony władz, co potęguje niepewność w tej kwestii. W programie analizowane są także możliwe skutki tej sytuacji dla relacji polsko-amerykańskich. Dwójka podróżnych, zamiast na wakacje, trafiła w ręce Straży Granicznej po żartach o bombie w bagażu na jednym z warszawskich lotnisk. 39-letni mężczyzna, lecący do Bułgarii, oświadczył, że w jego walizce znajduje się bomba, a kilka godzin później 73-letnia kobieta, podróżująca do Tunezji, zadeklarowała, że ma ich aż 2. Służby lotniskowe zareagowały natychmiast, a pirotechnicy sprawdzili bagaże, nie znajdując niebezpiecznych przedmiotów. Oboje zostali ukarani mandatami karnymi i nie zostali dopuszczeni do lotu przez przewoźników. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. We've got your music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zastępca sekretarza stanu Stany Zjednoczone Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Decyzja została podjęta przed zaprzysiężeniem nowego rządu na Węgrzech, co wiązało się z możliwą ekstradycją Ziobry do Polski. Landau uzasadnił pilność sprawy względami bezpieczeństwa narodowego, a Ziobro uzyskał wizę, która miała być wydana przez ambasadę Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki poinformował, że Polska czeka na odpowiedź ze strony amerykańskiej w tej sprawie. 4 osoby w Polsce zostały objęte nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa po kontakcie z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko tej choroby. Polskie służby sanitarne informują, że ryzyko związane z hantawirusem w kraju jest bardzo niskie, a objęte nadzorem osoby czują się dobrze. Wycieczkowiec MV Handy S dopłynął do portu w Rotterdamie, gdzie trwa dekontaminacja statku. Kapitan oraz część załogi są objęci kwarantanną, która formalnie rozpoczęła się 6 maja. Na statku potwierdzono 8 przypadków hantawirusa, w wyniku czego zmarły 3 osoby. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 9 województwach. Burze mogą być związane z silnymi opadami deszczu, wynoszącymi od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru osiągającymi do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 12 we wtorek i będą obowiązywać do godziny 23 tego samego dnia. W rejonach objętych ostrzeżeniem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. We wtorek, 19 maja, maksymalne ceny paliw wzrosną, według obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki. Cena benzyny 95 wyniesie 6,42 zł za litr, benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. W porównaniu do poprzedniego dnia ceny te wzrosły odpowiednio o 5 groszy, 4 grosze i 3 grosze. Krajowa Administracja Skarbowa będzie kontrolować przestrzeganie tych cen, a sprzedaż powyżej ustalonych limitów grozi karą do 1 miliona złotych. Kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek. Premier Węgier Peter Magyar rozpoczyna dziś wizytę w Polsce, której pierwszym punktem będzie Kraków, gdzie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem oraz złoży wieńce przy pomniku świętego Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi i grobowcu króla Stefana Batorego. Następnie uda się do Warszawy na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a później do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą. W wizycie towarzyszy mu 7 ministrów, a po zakończeniu wizyty w Polsce premier uda się do Wiednia, skąd wróci do Budapesztu. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce odbędzie się całkowite zaćmienie Słońca, które uznawane jest za jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych XXI wieku. Wydarzenie to przyciągnie uwagę milionów obserwatorów na całym świecie. Szczegóły dotyczące dokładnego czasu i miejsca obserwacji zjawiska zostaną podane w najbliższych dniach. Krzysztof Bosak w programie Polsat News zwrócił uwagę, że wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych może być postrzegane jako spełnienie żądań Rosji. Podkreślił, że sytuacja ta nie jest nowa i dyskusja na temat zmiany polityki amerykańskiej trwa już od kilkunastu lat. Bosak zaznaczył, że obecne zaskoczenie jest nieuzasadnione, ponieważ temat ten był obecny w debacie publicznej od dłuższego czasu. Dalsze skutki tej polityki mogą wpłynąć na relacje międzynarodowe w regionie. Władze w Stanach Zjednoczonych intensywnie przygotowują się na potencjalne zagrożenia związane z dronami przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej. Na kilka tygodni przed wydarzeniem ochroną objęte zostaną obiekty w całym kraju. Poziom zagrożenia został oceniony jako niezwykle wysoki. Szczegóły dotyczące konkretnych działań ochronnych nie zostały podane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia przed burzami dla południowo-zachodniej oraz północno-wschodniej Polski. Burze mogą objąć duży obszar kraju i przynieść niebezpieczne zjawiska. Synoptycy przewidują przede wszystkim długotrwające, obfite opady deszczu. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności podczas wystąpienia burz. 6,4% dorosłych Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, wynika z najnowszego badania zleconego przez Narodowy Bank Polski. Najczęściej są to młodzi mężczyźni, co potwierdza trend obserwowany w innych krajach Unii Europejskiej. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Ipsos wzięło udział 1000 respondentów, a wyniki wskazują na znaczny spadek w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to ponad 18% Polaków deklarowało posiadanie kryptoaktywa. Wśród posiadaczy kryptowalut 3,5% respondentów wskazało, że ma jednostki Bitcoina, a 2,2% posiada Ethera. Dodatkowo 0,9% badanych zadeklarowało posiadanie stablecoinów. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: wiesz.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motosy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie, która miała miejsce w poniedziałek wieczorem w El Echidou. Napastnik zastrzelił swoich rodziców i ranił swojego 7-miesięcznego syna, który obecnie znajduje się w stanie krytycznym. Zgłoszenie o incydencie dotarło do policji o godzinie 23:15, a mężczyzna sam zgłosił się na komisariat po zdarzeniu. Wśród poszkodowanych jest również 2-letnie dziecko oraz kobieta i mężczyzna w wieku około 60 lat. Służby potwierdziły, że napastnik został aresztowany. Xi Jinping zasugerował Donaldowi Trumpowi, że Władimir Putin może w przyszłości pożałować decyzji o inwazji na Ukrainę. To pierwsza tak otwarta ocena chińskiego przywódcy dotycząca konfliktu, co może świadczyć o zmianie w chińskiej retoryce. Spotkanie miało miejsce podczas szczytu w Pekinie, a 4 dni po rozmowach Trumpa z 11 do Chin przybędzie Putin. Wizyta rosyjskiego prezydenta zbiegła się z 25. rocznicą podpisania chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni. Rozmowy między 11 a Putinem mają obejmować m.in. dostawy energii oraz współpracę gospodarczą. W niemieckim Görlitz doszło do katastrofy budowlanej. W wyniku prawdopodobnej eksplozji gazu zawalił się budynek mieszkalny. Od poniedziałkowego popołudnia trwa akcja poszukiwawcza, w której zaangażowane są policja, straż pożarna oraz psy ratownicze. Na miejscu zdarzenia zaginęły 3 osoby, a 2 inne, które były gośćmi apartamentu, zostały odnalezione. W związku z zagrożeniem ewakuowano mieszkańców 3 sąsiednich budynków oraz odcięto prąd i gaz w okolicy. Służby kontynuują przeszukiwanie gruzowiska w nadziei na odnalezienie zaginionych. Obraz Jacksona Pollocka No. 7A, 1948, został sprzedany na aukcji w Christie's w Nowym Jorku za rekordową kwotę wynoszącą 181 milionów 200 tysięcy dolarów. Jest to najwyższa cena w historii za dzieło tego malarza oraz 4. najwyższa suma zapłacona kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji, według serwisu ART News. Wysokie kwoty uzyskały także prace Marka Rawką oraz Konstantina Brancusiego, przy czym rzeźba Danaida Brancusiego osiągnęła cenę 107 milionów 600 tysięcy dolarów. Aukcja potwierdza rosnące zainteresowanie sztuką współczesną oraz abstrakcyjną. Ryszard Petru, poseł klubu parlamentarnego Centrum, przyznał w rozmowie w RMF FM, że trwają rozmowy dotyczące stanowisk ministerialnych dla posłów jego frakcji, ale są one zbyt długie. Podkreślił, że każdy z posłów mógłby zrobić więcej, ale także w ramach swoich obecnych obowiązków. W dyskusji o wieku emerytalnym Petru zauważył, że należy zachęcać kobiety do dłuższej pracy poprzez znaczący wzrost ich emerytur oraz zniechęcać do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Zaznaczył, że pracodawcy nie powinni wypychać pracowników na emeryturę po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. We wtorek rano doszło do wywrócenia roweru wodnego na jeziorze Juksty w województwie warmińsko-mazurskim. W łódce znajdowało się 4 mężczyzn w wieku około 18-19 lat, z których tylko 3 udało się wydostać na powierzchnię. Niestety, 4 z nich nadal jest poszukiwany przez służby, które wykorzystują sonar w trakcie akcji ratunkowej. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że żaden z mężczyzn nie miał założonego kamizelki ratunkowej. Akcja poszukiwawcza trwa, a jej obszar jest trudny ze względu na dużą głębokość jeziora. Wojska rosyjskie rozpoczęły ćwiczenia dotyczące przygotowania i użycia sił jądrowych w warunkach zagrożenia agresją, które będą trwać od 19 do 21 maja. W manewrach bierze udział ponad 64 tysiące żołnierzy oraz 7800 jednostek sprzętu wojskowego, w tym wyrzutnie rakietowe, lotnictwo oraz okręty przenoszące międzykontynentalne pociski balistyczne. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności dowództwa oraz sprawdzenie poziomu przygotowania sił do działań odstraszających. Równocześnie w Białorusi odbywają się ćwiczenia związane z wykorzystaniem broni jądrowej, mające na celu sprawdzenie gotowości do współpracy z Rosją. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce, które obowiązują we wtorek od godziny 12 do 23. Alerty dotyczą przeważającego obszaru województwa dolnośląskiego, południowych części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także północnej połowy województwa mazowieckiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i pomorskiego. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Zjawiska te mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz zagrożenia dla zdrowia i życia. W pozostałych regionach kraju przewidywana jest ciepła i słoneczna aura. W Lublinie w niedzielę rano policjant uratował mężczyznę, który zasnął za kierownicą zaparkowanego samochodu, z którego wydobywał się dym. Funkcjonariusz zauważył pojazd przy ulicy Hajdowskiej i szybko wyciągnął kierowcę, zanim auto stanęło w ogniu. Mężczyzna, obywatel Mołdawii, trafił do szpitala z wynikiem badania alkomatem wskazującym prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Policja ustaliła, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na miejscu zdarzenia interweniowali również strażacy, którzy ugasili pożar. Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiadają zgłaszanie policji wszystkich przypadków łamania prawa w związku z protestami przeciwko nowemu punktowi gastronomicznemu w Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczelnia oskarża protestujących o wandalizm oraz agresję wobec pracowników, a także dokumentuje incydenty, które przekazuje organom ścigania. Związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza podkreślają, że protesty dotyczą ograniczonej dostępności tanich posiłków dla studentów oraz komercjalizacji przestrzeni akademickiej. Władze uczelni zaznaczają, że koncepcja nowej przestrzeni gastronomicznej była konsultowana ze studentami i zaakceptowana przez samorząd studencki. Działacze inicjatywy pracowniczej domagają się systemowych zmian w podejściu uczelni do zaplecza socjalnego. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dariusz Klimczak skomentował pojawienie się policji pod posesją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, pytając, czy jego ogród jest eksterytorialny i czy interwencja ta sugeruje zamach stanu. Klimczak podkreślił, że nie ma podstaw do takiej reakcji na działania policji. Jego komentarz ma na celu złagodzenie napięcia związanego z tą sytuacją. Nie podano szczegółów dotyczących powodu interwencji. Funkcjonariusze policji zatrzymali 34-letnią Ukrainkę, która jest podejrzewana o wprowadzanie do obrotu zabytków archeologicznych. W wyniku akcji zabezpieczono średniowieczne groty strzał oraz zapinki z okresu wpływów rzymskich. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki będą podejmowane przez odpowiednie służby. Władimir Putin udaje się do Pekinu, gdy Rosja stoi w obliczu rosnącej presji gospodarczej i militarnej. Kreml stara się zabezpieczyć swoje interesy w kontekście ocieplenia relacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi, obawiając się, że może to odbyć się kosztem Moskwy. Obecnie Xi Jinping dysponuje znacznie silniejszą pozycją negocjacyjną. Manewry Aurora 26 na Gotlandii były największymi międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi tego roku, odbywającymi się od 27 kwietnia do 13 maja, w ramach których Sojuszu Północnoatlantyckim symulowało obronę wyspy przed Rosją. Ekspert wojskowy Thomas Steiner ostrzega, że przejęcie Gotlandii przez Rosję mogłoby mieć poważne konsekwencje, ponieważ kontrola nad wyspą oznacza dominację nad centralną częścią Morza Bałtyckiego, obejmującą obszar od polskiego wybrzeża po archipelag między Szwecją a Finlandią. Dalsze analizy sytuacji wskazują na ograniczenie dostępu dla statków Sojuszu Północnoatlantyckim w regionie. Sąd rejonowy w Kęczynie we wtorek podejmie decyzję w sprawie 4 mężczyzn zatrzymanych po tragicznej śmierci 13-letniego Mikołaja. Śledczy postawili im poważne zarzuty, a prokuratura ujawniła wstępne wyniki sekcji zwłok chłopca. Szczegóły zarzutów oraz wyniki sekcji wciąż nie zostały ujawnione. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od decyzji sądu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Katalońska policja zatrzymała Jonathana Andika, najstarszego syna założyciela marki Mango, w związku z śledztwem dotyczącym śmierci jego ojca, Isaka Andika. Mężczyzna był jedynym świadkiem tragicznego wypadku, w którym jego ojciec zginął po upadku z klifu podczas wspólnej wędrówki w grudniu 2024 roku. Początkowo zdarzenie uznano za nieszczęśliwy wypadek, jednak sprzeczne zeznania Jonathana oraz napięte relacje z ojcem wzbudziły podejrzenia śledczych. Na razie nie podano informacji, czy Jonathanowi zostaną postawione zarzuty, a rodzina wydała oświadczenie, w którym wyraża wiarę w jego niewinność. Deputowany Dumy Państwowej, Renat Sulejmanow, zaapelował o szybkie zakończenie specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie, argumentując, że rosyjska gospodarka nie wytrzyma przedłużającego się konfliktu zbrojnego. W wywiadzie zwrócił uwagę, że około 40% budżetu federalnego przeznaczane jest na obronę, co ogranicza możliwości rozwoju kraju. Podkreślił, że obecnie wydatki wojskowe są znacznie wyższe niż wydatki socjalne, co prowadzi do inflacji i problemów społecznych. Sulejmanow zauważył także, że konieczne będą ogromne wydatki na odbudowę zniszczonych terenów, co stawia dodatkowe wyzwania przed rosyjskim budżetem. Słowa deputowanego mogą spotkać się z dezaprobatą w Kremlu. W wyniku tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 306 w Ryboiecku kierowca osobowego Forda zginął na miejscu. Do zderzenia z busem marki MEN doszło we wtorek przed godziną 8. Kierowca busa został przewieziony do szpitala z urazem nogi, ale był przytomny. Droga w miejscu wypadku została zablokowana przez służby ratunkowe. W amerykańskim stanie Utah strażacy z Mill Creek uratowali około 25 milionów pszczół, które były przewożone w zepsutej ciężarówce. Pojazd uległ awarii w czasie upałów, a pszczoły znajdowały się w 480 pojemnikach. Podczas gdy mechanicy pracowali nad naprawą, strażacy spryskiwali przyczepę wodą, aby zapewnić pszczołom chłód i bezpieczeństwo. Żaden ze strażaków nie ucierpiał podczas akcji. Poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa spadło do 37%, co stanowi najniższy wynik od początku jego drugiej kadencji. Amerykanie krytykują jego działania w zakresie gospodarki, inflacji oraz wojny z Iranem, a aż 64% respondentów ocenia jego zarządzanie sytuacją gospodarczą negatywnie. Wzrasta również sprzeciw wśród wyborców niezrzeszonych, z których 69% nie popiera działań prezydenta. Ponadto, według sondażu, 64% Amerykanów uważa, że decyzja o rozpoczęciu wojny z Iranem była błędem. W obliczu nadchodzących wyborów do Izby Reprezentantów, te wyniki mogą mieć istotny wpływ na sytuację polityczną w kraju. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Myśliwiec Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzelił we wtorek w Estonii drona, który prawdopodobnie pochodził z Ukrainy. Dron został zestrzelony blisko jeziora Worciarw, po tym jak wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Estoński minister obrony Hanno Pevkur podkreślił, że to pierwszy przypadek, gdy estońskie siły powietrzne zestrzeliły drona. Około godziny 12 mieszkańcy Estonii zostali ostrzeżeni o zagrożeniu ze strony dronów, jednak alarm szybko odwołano. Incydent ten wpisuje się w szerszy kontekst, w którym ukraińskie drony wtargnęły do przestrzeni powietrznej innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, takich jak Finlandia, Łotwa i Litwa. Władimir Putin rozpoczął wizytę w Chinach, podczas której ma zostać poinformowany o szczegółach rozmów między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem. Rosyjski przywódca zamierza również przekonywać do budowy gazociągu Siła Syberii II, mającego zaspokoić potrzeby Chin w zakresie dostaw gazu. Według analityków, wizyta Putina odzwierciedla niepokój Moskwy związany z zacieśnieniem relacji amerykańsko-chińskich. Oba państwa obchodzą w tym roku 30-lecie partnerstwa strategicznego oraz 25-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie. Oczekuje się, że Putin spróbuje wzmocnić współpracę z Chinami, mimo istniejących napięć i obaw o zależność Rosji od swojego sąsiada. Afganistan zmaga się z najpoważniejszym kryzysem humanitarnym od lat, a według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych aż 4 700 000 ludzi znajduje się na skraju klęski głodu. Wiele rodzin nie jest w stanie zapewnić dzieciom podstawowych potrzeb, co prowadzi do dramatycznych decyzji, jak sprzedaż córek za kilka tysięcy dolarów. Przykładem jest Abdul Rashid Azimi, który chce sprzedać swoje 7-letnie bliźniaczki, aby wyżywić pozostałe dzieci. Kryzys pogłębiają ograniczenia w pomocy humanitarnej oraz wysokie bezrobocie, które dotykają coraz większą liczbę mieszkańców. Lekarze alarmują o wzroście śmiertelności dzieci z powodu niedożywienia i braku dostępu do leków w szpitalach. Trwają poszukiwania 18-letniego mężczyzny, który wpadł do jeziora Juksty koło Mrągowa w województwie warmińsko-mazurskim. Wypadek miał miejsce podczas przesiadania się na rowerze wodnym, co doprowadziło do jego wywrócenia. Z czterech młodych mężczyzn, którzy znajdowali się na pokładzie, dwóm udało się dopłynąć do brzegu, a jeden został uratowany przez strażaków. Na miejscu pracują płetwonurkowie oraz mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, które wspierają akcję poszukiwawczą. Jeden z nastolatków trafił do szpitala na badania. Rząd stara się nie tylko uzyskać informacje, ale także wpływać na decyzje amerykańskich sojuszników, jak podkreślił premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu. Dodał, że Polska jest najbardziej lojalnym i efektywnym sojusznikiem. Tusk zaznaczył również, że kraj ponosi wielkie nakłady i inwestycje, w tym w amerykański sprzęt. Działania te mają na celu wzmocnienie współpracy z Stanach Zjednoczonych. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja może produkować do 7 milionów dronów rocznie, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski w kontekście potencjalnego konfliktu z Sojuszu Północnoatlantyckim. W rozmowie z Onetem, analityk rosyjskiej wojskowości, pułkownik rezerwy Maciej Korowaj, podkreśla, że ten niepokojący trend wymaga szczególnej uwagi. W obliczu takich możliwości Polska musi rozważyć swoje przygotowania i odpowiedzi na ewentualne wyzwania. Węgierski premier ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych podczas podróży do Polski. Szczegóły dotyczące tej decyzji nie zostały jednak ujawnione. Informacja ta została przekazana w kontekście jego wizyty w Polsce. Dalsze kroki związane z tą decyzją nie są jeszcze znane. Unijna flaga wraca na salę obrad Krajowej Rady Sądownictwa, a nowy skład Rady rozpoczyna swoje urzędowanie. W składzie przeważają sędziowie niezależni, którzy zostali wskazani w prawyborach przez środowiska sędziowskie, CEO kończy dominację osób bliskich Prawu i Sprawiedliwości. Nominaci PiS, którzy odchodzą z Rady, mogą jednak próbować utrudniać pracę nowym sędziom, co może nastąpić z udziałem i prezesa Sądu Najwyższego, sędzi powiązanej z PiS. Premier Donald Tusk zadeklarował konsekwentne działania w ściganiu osób odpowiedzialnych za nadużycia władzy w Polsce. Wskazał, że nikt nie może liczyć na rezygnację rządu z tego obowiązku. Tusk podkreślił determinację w dążeniu do pociągnięcia do odpowiedzialności byłych przedstawicieli władzy. David Krakau podkreśla, że współczesna nauka znajduje się w stanie przejściowym między dwoma systemami, światem symetrii i praw oraz światem informacji i adaptacji. Uważa, że nowe podejście do praw przyrody oraz narzędzi teorii złożoności jest niezbędne do zrozumienia ciągłej ewolucji i reorganizacji świata. Krakaur będzie jedną z gwiazd Copernicus Festival 2026, który odbędzie się w dniach od 19 do 24 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rzecznik rządu Adam Szłapka skrytykował zarzuty posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że na decyzję w tej sprawie miały wpływ wszystkie rządy od czasu Jerzego Buzka. Szłapka zaznaczył, że kwestia obecności żołnierzy Stany Zjednoczone nie powinna być przedmiotem sporu politycznego. Jeszcze dziś wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej ma rozmawiać z szefem Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Informacje wskazują, że do Warszawy nie przyleci jutro amerykański generał Dan Kane, co może wpłynąć na planowane rozmowy. Szczegóły dotyczące rozmowy nie zostały ujawnione. Chińskie siły zbrojne miały szkolić rosyjski personel wojskowy w kontekście wojny w Ukrainie, co ujawniają tajne dokumenty europejskich służb wywiadowczych, do których dotarł partner Onetu, Die Welt. Informacje te sugerują, że istnieje współpraca wojskowa między Chinami a Rosją, mająca na celu wspólne działania wobec Zachodu. Ujawnienie tych faktów może wpłynąć na postrzeganie strategii Chin w regionie. Szczegóły dotyczące tej współpracy wciąż pozostają niejasne. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej prawdopodobna. We wtorek, 19 maja, prezydent Stanów Zjednoczonych planuje spotkanie ze swoim sztabem wojskowym, co może wskazywać na przygotowania do działań. W swoim niedawnym wpisie prezydent Trump ostrzegł Iran, że zegar tyka i wzywa do szybkich ustępstw. Szwajcarski dziennikarz Guido Felder zauważa, że ryzyko eskalacji konfliktu jest obecnie wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Niemieckie Ministerstwo Obrony ogłosiło kontrowersyjną decyzję, która miała na celu uczynienie wojska bardziej atrakcyjnym pracodawcą i zwiększenie jego liczebności. Mimo że zmiana była wyczekiwana od lat, wywołała znaczne niezadowolenie oraz zamęt w szeregach armii. Ministerstwo stoi przed wyzwaniem, aby skutecznie zrealizować swoje cele w obliczu krytyki. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policja złożyła do sądu zawiadomienie o ochronę dóbr osobistych w związku z ujawnieniem przez Telewizję Republika danych funkcjonariusza, który uczestniczył w akcji w domu Tomasza Sakiewicza. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, potwierdziła te informacje. Sprawa dotyczy naruszenia prywatności policjanta, co może prowadzić do dalszych kroków prawnych. Obywatele Unii Europejskiej mają możliwość składania skarg do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. CO zostało omówione w najnowszym odcinku programu Onet Rano Wiem. Europoseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Petycji, wyjaśnił, jak funkcjonuje ten mechanizm oraz jakie problemy zgłaszają Europejczycy, w tym indywidualne dramaty oraz trudności całych branż. W dyskusji poruszono również temat rosnącej presji gospodarczej na europejskie firmy oraz nieuczciwej konkurencji z Azji. W kontekście tych wyzwań wspomniano o Funduszu Dostosowania do Globalizacji, który ma na celu wsparcie pracowników tracących zatrudnienie z powodu globalnych zmian. Dalsze działania w tym zakresie mogą przyczynić się do lepszej ochrony miejsc pracy w Europie. Ukraińskie Narodowe Agencje Antykorupcyjne prowadzą przeszukania oraz czynności śledcze w sprawie korupcji dotyczącej Sądu Najwyższego. Śledztwo obejmuje kilku obecnych i byłych sędziów, w tym byłego przewodniczącego Sądu Najwyższego. Jego sprawa jest aktualnie rozpatrywana przez Wyższy Sąd Antykorupcyjny. Działania te mają na celu wyjaśnienie zarzutów związanych z korupcją w instytucji sądowniczej. Donald Trump aktywnie uczestniczy w kampanii przed wyborami do Kongresu, w obliczu zagrożenia utraty większości przez Republikanów w Izbie Reprezentantów. Badania wskazują, że jego poparcie może być szkodliwe dla niektórych kandydatów, co może wpływać na ich szanse wyborcze. Projekt realizowany przez Politico oraz brytyjską pracownię badawczą Public First ma na celu monitorowanie opinii publicznej w kontekście tych wyborów. Niespełna tydzień przed planowanym referendum odwoławczym w Krakowie radni domagają się ujawnienia dwóch kluczowych dokumentów przez władze miasta. W obliczu narastających napięć między zwolennikami a przeciwnikami prezydenta, radni podkreślają, że brak działań w tej sprawie może prowadzić do utraty wiarygodności miasta. Apelują o szybką reakcję ze strony władz, aby rozwiać wątpliwości mieszkańców. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. W Demokratycznej Republice Konga gwałtownie rośnie liczba ofiar epidemii wirusa Ebola, która wynosi już 131. Światowa Organizacja Zdrowia zwołała specjalny komitet do spraw sytuacji nadzwyczajnych, aby ocenić niepokojącą skalę i tempo rozwoju epidemii, uznając ją za zagrożenie dla całego kontynentu afrykańskiego. Władze Stany Zjednoczone rozważają ewakuację swoich obywateli z Konga na kwarantannę do bazy wojskowej w Niemczech, gdzie ma być leczony amerykański lekarz z potwierdzonym zakażeniem. Departament Stanu Stany Zjednoczone zadeklarował również przeznaczenie 13 milionów dolarów na działania zaradcze. Marcin Kierwiński skrytykował działania TV Republika za ujawnienie danych policjantów, którzy uczestniczyli w interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi na te działania policja złożyła zawiadomienie do prokuratury. Sprawa ma charakter poważny, co może prowadzić do dalszych kroków ze strony organów ścigania. Partia Pracy w Wielkiej Brytanii zmaga się z kryzysem przywództwa. CEO skłania posłów do namawiania ministra z imponującym życiorysem do podjęcia wyzwania dla obecnego premiera Keirowi Starmerowi. Minister, choć mało znany, może wnieść nowe perspektywy do partii w obliczu trudności, które obecnie przeżywa. Dalsze działania w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość Partii Pracy oraz jej strategię w nadchodzących wyborach. W regionach graniczących z Ukrainą wstrzymano wypłaty odszkodowań za samochody uszkodzone w wyniku ostrzałów. Decyzja ta dotyczy obszarów, gdzie skutki wojny są najbardziej odczuwalne. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie kosztów związanych z uszkodzeniami mienia. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały podane. Polityka zagraniczna Władimira Putina skoncentrowana na konfrontacji z Zachodem coraz bardziej niepokoi Rosjan. CEO potwierdzają badania przeprowadzone przez Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Wiosną 2025 roku nastroje społeczne były optymistyczne, jednak z czasem, w obliczu braku postępów w wojnie, niezadowolenie wzrosło. W listopadzie sytuacja uległa pogorszeniu, gdy Rosjanie zaczęli dostrzegać, że obietnice zakończenia konfliktu nie mają pokrycia w rzeczywistości. W efekcie społeczne wsparcie dla polityki Putina maleje. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Chińskie władze stanowczo odrzuciły doniesienia, jakoby prezydent Xi Jinping miał ostrzec Donalda Trumpa przed konsekwencjami decyzji Władimira Putina o inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin określiło te informacje jako całkowicie fałszywe. Władze chińskie nie wskazały źródła tych fałszywych informacji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie zapadły decyzje o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Po rozmowie telefonicznej z szefem Pentagonu, Petem Hexetem, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem i może liczyć na pełne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Minister zaznaczył, że trwają prace nad nowym planem rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie, ale decyzje te nie są wymierzone w partnerstwo z Polską. Kosiniak-Kamysz umówił się również na dalszą współpracę w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa Polski i modelu obecności amerykańskich sił. Samolot Sojusz Północnoatlantycki zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Estonii, w incydencie mającym miejsce około południa czasu lokalnego w południowo-wschodniej części kraju. Estońskie siły zbrojne potwierdziły, że dron przyleciał z Rosji. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, Estonia zacieśnia współpracę z Ukrainą w zakresie obrony przeciwlotniczej i zwalczania dronów. Zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Europie Środkowo-Wschodniej budzi obawy o przyszłość bezpieczeństwa regionu, w tym Polski. W kontekście rosnących prowokacji ze strony Rosji pojawiają się pytania o zdolność Sojuszu Północnoatlantyckim do odpowiedzi na te wyzwania. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin może sugerować nowy układ sił, w którym Chiny stawiają jasne żądania dotyczące Tajwanu, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają bierne. Dalsze działania w tej sprawie są niepewne, co może wpłynąć na stabilność sojuszy w regionie. Waszyngton alarmuje, że Iran i Rosja uzbroiły Kubę w setki dronów bojowych, które mogą zagrażać nie tylko Florydzie, ale także prywatnej rezydencji Donalda Trumpa, Mar-a-Lago. W obliczu rosnącego zagrożenia przedstawiciel administracji amerykańskiej zaapelował do kubańskich władz o otwarcie gospodarki i większe ustępstwa polityczne. Celem tych działań jest prawdopodobnie skłonienie kubańskiego prezydenta do ustąpienia ze stanowiska. Sytuacja na Kubie jest napięta, a kraj stoi na krawędzi katastrofy humanitarnej. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zabójstwo 11-letniej Danusi na Dolnym Śląsku przez jej o rok starszą koleżankę wywołało duże poruszenie w społeczeństwie. Rodzice dziewczynki odkryli kluczowy dowód w sprawie, jakim był jej telefon, który wcześniej nie został znaleziony przez policję. To wskazuje na możliwe niedociągnięcia przebiegu śledztwa. Sprawa nadal budzi wiele emocji i wymaga dalszego wyjaśnienia. Seria fałszywych alarmów w Warszawie angażuje dziesiątki, a nawet setki funkcjonariuszy. CEO wywołuje frustrację wśród policjantów. Jeden z pracowników stołecznej policji podkreśla, że takie działania to poważny problem, który stanowi policzek wymierzony nie tylko w policję, ale w całe państwo. Policjanci apelują o zakończenie tego nieodpowiedzialnego zachowania, które zakłóca ich pracę i marnuje cenny czas. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców zaproponował utajnienie pozwów sądowych, które rosyjskie firmy składają w krajowych sądach w celu uzyskania odszkodowania za straty spowodowane sankcjami. W listopadzie 2025 roku sąd arbitrażowy w Moskwie przyznał 85 milionów dolarów na rzecz Transneftu w związku z zamrożeniem rosyjskich aktywów przez europejskiego depozytariusza Euroclear. Propozycja stowarzyszenia ma na celu ochronę interesów biznesowych w obliczu rosnących trudności wynikających z sankcji. Amerykańscy żołnierze, którzy mieli wziąć udział w rotacyjnym rozmieszczeniu wosk w Polsce, zostali poinformowani o odwołaniu wyjazdu. Decyzja Pentagonu zaskoczyła wielu żołnierzy oraz ich rodziny. Żona jednego z wojskowych podkreśliła, że informacja ta była dla nich całkowitym zaskoczeniem. Szczegóły dotyczące powodu odwołania nie zostały ujawnione. Pierwszy wicepremier Rosji Denis Manturow zadeklarował, że chińscy producenci samochodów nie powinni stanowić bezpośredniej konkurencji dla autowarzu. Podkreślił, że takie warunki były stawiane przez Rosję. Mimo tych zapewnień, dilerzy wskazują na zatrzymanie taśm produkcyjnych, które związane jest z nadmiernym zapełnieniem magazynów spowodowanym słabą sprzedażą. W tej sytuacji niepewność co do przyszłości rynku motoryzacyjnego w Rosji wzrasta. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Radio DHT

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin rozpoczął swoją 25. wizytę w Chinach, będącą jednocześnie jego 40. spotkaniem z Xi Jinpingiem od objęcia przez niego władzy w 2013 roku. Wizyta, która odbywa się tuż po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie, ma na celu wzmocnienie relacji między Rosją a Chinami z kluczowym naciskiem na energetykę. W tym projekt gazociągu Siła Syberii II przewiduje się podpisanie około 40 dokumentów i umów, głównie o charakterze gospodarczym. W kontekście rosnącej wymiany handlowej, która w 2025 roku osiągnęła rekordowe 228 miliardów dolarów, wizyta Putina ma również wymiar symboliczny, przypadając na 30. rocznicę strategicznego partnerstwa między krajami. Pentagon nie podjął decyzji o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce, a jego plan rozmieszczenia sił w Europie jest w trakcie opracowywania. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, po rozmowie ze sekretarzem Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych Petem Hexetem, potwierdził, że relacje wojskowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi są silne. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska pozostaje modelowym sojusznikiem i może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Ustalono również dalszą współpracę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz modelu obecności amerykańskich wojsk w kraju. W Demokratycznej Republice Konga odnotowano gwałtowny wzrost liczby ofiar wirusa Ebola, która obecnie wynosi 131. Światowa Organizacja Zdrowia zwołała specjalny komitet do spraw sytuacji nadzwyczajnych, aby omówić niepokojącą skalę i tempo epidemii. Epidemia została uznana za zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, co stanowi drugi najwyższy stopień alertu WHO. Stany Zjednoczone rozważają ewakuację swoich obywateli z Konga, a Departament Stanu Stany Zjednoczone ogłosił przeznaczenie 13 milionów dolarów na działania zaradcze. Eksperci podkreślają konieczność skoordynowanych działań międzynarodowych w celu powstrzymania epidemii. Rosjanie nie odczuwają spowolnienia inflacji, mimo że oficjalne statystyki sugerują inny trend. W grupie osób bez oszczędności wzrost cen w ciągu ostatniego roku wyniósł 16,4%, co stanowi najwyższy poziom od września 2025 roku. Wśród lepiej sytuowanych obywateli z oszczędnościami wzrost cen spadł do 13%. Sytuacja ta wskazuje na różnicę w odczuwaniu inflacji w zależności od poziomu zamożności. Lech Wałęsa skrytykował europosłów Prawa i Sprawiedliwości za bojkot ceremonii w Parlamencie Europejskim, określając ich zachowanie jako głupotę polityczną. Były prezydent wyraził współczucie z powodu takiej postawy. Wskazał na negatywne konsekwencje tego działania dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Jod Evans potwierdził, że opóźnienie rotacji amerykańskiej brygady pancernej w Polsce nie jest karą, a jedynie standardowym działaniem. Podczas briefingu w Białym Domu zaznaczył, że nie doszło do redukcji liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Vance dodał, że Polska jest w stanie obronić się przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, które nie planują wycofania wszystkich swoich wojsk z Europy. Ostateczna decyzja dotycząca rozmieszczenia wojsk nie została jeszcze podjęta. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kolles oceniła w Parlamencie Europejskim, że wstrzymanie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce i Niemczech było do przewidzenia i wpisuje się w szerszy trend wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Europy na rzecz koncentrowania się na Indo-Pacyfiku. Kolles podkreśliła znaczenie obecności amerykańskiej armii dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednocześnie apelując o większą odpowiedzialność Europy za własne bezpieczeństwo, w tym zwiększenie wydatków na obronę. Podczas debaty politycy różnych ugrupowań wyrazili sprzeczne opinie na temat skutków tej decyzji, a niektórzy obwiniali Unię Europejską za zaistniałą sytuację. Minister nauki Marcin Kulasek zawiesił profesor Mirosława Menkni w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Wniosek o jego odwołanie będzie rozpatrywany przez Kolegium Elektorów Uczelni, a zarzuty wobec rektora obejmują korupcję i mabyn. Minister podkreślił, że działania mają na celu ochronę dobra uczelni oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy i studiowania. Zawieszenie rektora jest krokiem mającym przywrócić stabilność instytucjonalną uczelni. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na nieodpowiednie zachowania rektora, w tym wysyłanie wiadomości o charakterze seksualnym do pracowników. Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej wyjechał do Stanów Zjednoczonych z innego kraju Unii Europejskiej, a nie z Węgier. Magyar zaznaczył, że o wyjeździe Ziobry dowiedział się z prasy i podkreślił, że miało to miejsce przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Były minister sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posiada dokumenty przyznane mu wraz z prawem do azylu na Węgrzech. Obaj politycy, Ziobro i jego były zastępca, Marcin Romanowski, otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową, ponieważ wobec nich sformułowano zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Policja potwierdziła odnalezienie ciała mężczyzny w jeziorze Juxty, gdzie trwała akcja poszukiwawcza po wywróceniu się roweru wodnego. Ciało zostało wydobyte z głębokości 24 metrów, około 100 metrów od brzegu. Obecnie trwają czynności identyfikacyjne, a policja nie potwierdza, czy odnalezione ciało to zaginiony 18-letni maturzysta. Na miejscu pracują policjanci oraz prokuratura, wyjaśniając okoliczności zdarzenia. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władimir Putin podróżuje samolotem IU-96-300PU, znanym jako latający Kreml, który jest wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym urządzenia odporne na ataki jądrowe oraz flary do zmylenia rakiet. Samolot ma zasięg 11,5 tysiąca kilometrów oraz maksymalną prędkość przelotową 900 km na godzinę. Donald Trump korzysta z dwóch Boeingów 747-200B, które są symbolem amerykańskiej potęgi, a ich wnętrze obejmuje luksusowe apartamenty i gabinet medyczny. Xi Jinping podróżuje Boeingiem 747-8, który przeszedł tajne modyfikacje, zapewniając zaawansowane systemy obronne i komunikacyjne. Każdy z tych samolotów jest nie tylko środkiem transportu, ale także symbolem potęgi i technologicznej przewagi swoich krajów. Władimir Putin rozpoczął swoją 25. wizytę w Chinach, co stanowi 40. spotkanie z Xi Jinpingiem od momentu objęcia przez niego władzy w 2013 roku. Wizyta odbywa się tuż po niedawnej wizycie Donalda Trumpa w Pekinie, co według Reutersa ma na celu ukazanie Chin jako stabilnego partnera na arenie międzynarodowej. Kluczowym tematem rozmów będzie energetyka, w tym projekt gazociągu Siła Syberii 2, który ma istotne znaczenie dla obu krajów. Podczas wizyty przewiduje się podpisanie około 40 dokumentów i umów, głównie o charakterze gospodarczym. W najnowszym raporcie międzynarodowym analizowane są zmiany w rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w Europie, które wskazują na utrzymanie liczby żołnierzy w Niemczech, podczas gdy ich obecność w Polsce zmalała. W raporcie omawiane są także możliwe scenariusze rosyjskiej prowokacji wobec jednego z europejskich krajów. Dalsze kroki w tej kwestii mogą wpłynąć na bezpieczeństwo regionu. Na terenie lotniska w Michałkowie w województwie wielkopolskim doszło do awaryjnego lądowania awionetki Viper SD-4. Po godzinie 18 pilot zgłosił awarię, CO wymusiło lądowanie w asyście służb ratunkowych. Na miejscu interweniowały straż pożarna, policja oraz śmigłowce ratownicze. Nikt nie odniósł obrażeń, a obie osoby znajdujące się w awionetce zostały przebadane na miejscu. Podczas lądowania maszyna uderzyła śmigłem o ziemię, jednak awionetka wylądowała w sposób bezpieczny. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kolles wskazała na możliwość wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy, podkreślając zmieniające się priorytety geopolityczne Waszyngtonu. Kolles zauważyła, że uwaga Stanów Zjednoczonych coraz bardziej koncentruje się na regionie Indo-Pacyfiku oraz półkuli zachodniej. Dodała, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, a poleganie na jednomyślności w podejmowaniu decyzji często opóźnia działania. Rzecznik Pentagonu potwierdził, że decyzja o anulowaniu planowanego wysłania amerykańskiej pancernej brygady do Polski była wynikiem przemyślanej analizy, a nie nagłą decyzją. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykańskie siły morskie przejęły kontrolę nad tankowcem powiązanym z Iranem, który jest objęty sankcjami za przewóz irańskiej ropy. Dziennik Wall Street Journal informuje, że na pokładzie znajdowało się ponad milion baryłek ropy. Działania te mają miejsce na Oceanie Indyjskim, gdzie amerykańskie władze intensyfikują kontrolę transportu surowców energetycznych. Nie podano jednak szczegółów dotyczących dalszych kroków w tej sprawie. We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga zmarło kolejnych 26 osób z powodu podejrzenia zakażenia wirusem Ebola, co podniosło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 131. Sytuacja w regionie budzi poważne obawy Światowej Organizacji Zdrowia. Władze WHO monitorują rozwój epidemii oraz podejmują działania w celu wsparcia lokalnych służb zdrowia. Szymon Hołownia skrytykował koalicję rządzącą oraz premiera Donalda Tuska podczas wystąpienia na kanale Rymanowski Live. W swoich wypowiedziach odniósł się również do mediów publicznych, które jego zdaniem są na telefon rządzących. Nie wskazano jednak konkretnych przykładów ani dalszych działań w tej sprawie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance potwierdził, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest opóźniona, ale nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Podczas briefingu prasowego zaznaczył, że sytuacja jest dynamiczna i wymaga dalszej analizy. Dalsze kroki w tej kwestii nie zostały na razie określone. Sojusz Północnoatlantycki rozważa możliwość udzielenia pomocy statkom w przepłynięciu przez zablokowaną cieśninę Ormaz, jeśli szlak wodny nie zostanie otwarty do początku lipca. Pomysł ten ma wielu zwolenników w sojuszu, jednak nie uzyskał jeszcze jednogłośnego poparcia. Dowódca sił Sojusz Północnoatlantycki w Europie, generał Alexis Grynkiewicz, podkreślił, że decyzja w tej sprawie będzie ostatecznie polityczna. Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen ropy oraz skroplonego gazu ziemnego, co ma wpływ na globalny rynek tych surowców. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
0: The Big Rock.
2: Everything that rocks. Rocks.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje w tym tygodniu ogłosić sojusznikom ze Sojuszu Północnoatlantyckiego zamiar zmniejszenia amerykańskiego potencjału wojskowego, który mógłby być wykorzystany do wsparcia Europy w sytuacji poważnego kryzysu. Informacje te przekazała agencja Reuters. Dalsze szczegóły dotyczące planowanych redukcji nie zostały ujawnione. Oczekiwane ogłoszenie może wpłynąć na relacje między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami w Sojuszu Północnoatlantyckim. Maj jest światowym miesiącem świadomości raka pęcherza moczowego, a w Polsce co roku wykrywanych jest ponad 7 tysięcy nowych przypadków tej choroby. Najczęstszym objawem, który może wskazywać na nowotwór, jest krew w moczu, która często pozostaje bezbolesna i bywa bagatelizowana. Lekarze apelują o natychmiastową konsultację urologiczną w przypadku jej wystąpienia, ponieważ wczesne wykrycie raka umożliwia leczenie oszczędzające narząd. W przypadku zaawansowanego nowotworu dostępna jest terapia skojarzona, która znacząco poprawia rokowania pacjentów, jednak w Polsce nie jest ona refundowana w pierwszej linii leczenia. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Polsat News podkreślił znaczenie relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że potrzebujemy się nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Zaznaczył, że podział między Europą a Stanami Zjednoczonymi byłby katastrofalny dla świata zachodniego. Kwaśniewski wyraził swoje zaniepokojenie możliwością odejścia Europy od Stanów Zjednoczonych oraz Stanów Zjednoczonych od Europy. Rosyjskie służby wywiadowcze oskarżyły Ukrainę o planowanie ataków z terytorium Łotwy, grożąc, że kraj ten stanie się celem odwetowych działań, a Sojusz Północnoatlantycki nie będzie w stanie go obronić. Władze Łotwy zdecydowanie zdementowały te informacje, podkreślając, że nie udzieliły zgody na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do takich operacji. Prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs oraz minister spraw zagranicznych Baiba Braże oskarżyli Rosję o szerzenie kłamstw i dezinformacji. Rosyjska służba wywiadu zagranicznego w swoim komunikacie wskazała na rzekome łatwości w ustaleniu współrzędnych punktów startowych dronów. W międzyczasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Rosja planuje zaangażowanie Białorusi w działania przeciwko Łotwie lub Litwie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin odniósł się do doniesień o wizie dla Zbigniewa Ziobry, wskazując, że decyzję w tej sprawie podjął Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Sasin zaznaczył, że administracja amerykańska ma swoje sposoby na pozyskiwanie informacji, w tym za pośrednictwem ambasadora w Warszawie. Dodał, że nie ma wiedzy na temat ewentualnej pomocy ze strony Adama Bielana w tej sprawie. W kontekście projektu ustawy o zakazie działalności w zakresie kryptoaktywów, Sasin wyraził zdziwienie sprzeciwem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślając obowiązek wsparcia decyzji klubu parlamentarnego. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
3: Listening to hits of three generations on D.

dokumentujące jego wizytę. Szczegóły dotyczące spotkań lub planów Magiara nie zostały podane. Komenda Stołeczna Policji planuje wnioskować o ściganie z urzędu oraz obronę dobrego imienia funkcjonariuszy w związku z ujawnieniem danych policjanta, który interweniował w domu redaktora naczelnego stacji TV Republika. Podinspektor Robert Opes wskazał na ważny interes publiczny, podkreślając, że funkcjonariusz nie brał udziału w przypisywanej mu sytuacji. Policja zwróciła się o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz zapowiedziała przekazanie materiałów do prokuratury. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skrytykował działania telewizji, oceniając je jako atak na policję i bezpieczeństwo. Władimir Putin odwiedził Chiny w celu przekonania Xi Jinpinga do budowy gazociągu Siła Syberii 2, jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Chiny odmówiły zatwierdzenia projektu, a dodatkowo rzekomo zażądały pięciokrotnego obniżenia ceny gazu. Sytuacja stawia Rosję w trudnej pozycji wobec swojego kluczowego partnera handlowego. Dalsze kroki ze strony Rosji w tej sprawie pozostają niejasne. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce. All day and all night.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił redukcję liczby rotacyjnych brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Rzecznik Pentagonu poinformował, że decyzja ta prowadzi do tymczasowego opóźnienia rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która jest uznawana za modelowego sojusznika Stany Zjednoczone. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały jednak podane. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasygnalizował, że daje Teheranowi krótkie okno na dyplomatyczne rozwiązanie sporu dotyczącego programu nuklearnego. Donald Trump podjął tę decyzję po naciskach ze strony państw regionu, które namawiały Waszyngton do wstrzymania planowanej akcji militarnej. W odpowiedzi na te apele administracja amerykańska rozważa alternatywne podejścia do sytuacji. Przywódcy w Teheranie błagają o porozumienie, CEO zauważył Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami. Amerykański prezydent podkreślił, że jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, Stany Zjednoczone będą zmuszone ponownie uderzyć na Iran. Trump dodał, że był godzinę od podjęcia decyzji o ataku. Te wypowiedzi mogą wskazywać na napiętą sytuację w relacjach między obu krajami. W wyniku gwałtownych powodzi w Chinach zginęło 21 osób, a wiele prowincji i regionów autonomicznych wciąż jest zagrożonych powodziami i osuwiskami, według Krajowej Agencji Meteorologicznej. Największe zniszczenia mogą wystąpić w prowincjach takich jak Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Guangdong i Hainan. Władze przeznaczyły 150 milionów chłanów na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, a w niektórych rejonach zawieszono lekcje w szkołach i usługi transportowe. Ewakuowano ponad 16 tysięcy mieszkańców w powiecie Shimen w prowincji Hunan, a stan wyjątkowy ogłoszono w wielu dotkniętych obszarach. Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne przewiduje dalsze intensywne opady w nadchodzących dniach. Szwecja zakupi 4 fregaty typu FDI od koncernu Naval Group. CEO zwiększy bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim i przyniesie korzyści także Polsce. Dowódca szwedzkiej marynarki wojennej, kontradmirał Johan Norlen, podkreślił, że nowe jednostki będą miały zaawansowane systemy obrony powietrznej oraz zdolności do długotrwałego polowania na okręty podwodne. Fregaty będą mogły przebywać na morzu przez kilka miesięcy, znacznie dłużej niż obecne korwety. CEO pozwoli na lepsze kontrolowanie szlaków żeglugowych. Pierwszy okręt ma zostać dostarczony w 2030 roku. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
2: All your favorite music.